Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
1: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Dzisiejsza Ewangelia nie jest długa, ale bardzo przemawiająca. Pochodźmy dzisiaj z pytaniem, kiedy ostatni raz wziąłem do ręki Pismo Święte? Kiedy poprzez to Pismo Święte stałem się bardziej szczęśliwym, czyli właśnie błogosławionym? Zachęcam z całego serca do tego, żeby wziąć dzisiaj Pismo Święte, poszukać właśnie w Piśmie Świętym swojej historii, uczynić się poprzez lekturę Pisma Świętego szczęśliwym, błogosławionym. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć, to proponuję otworzyć Księgę Psalmów. W tych 150 psalmach jesteśmy w stanie się wszyscy odnaleźć. Jesteśmy w stanie odnaleźć swoją historię życia i zobaczyć, że Pan Bóg jest w stanie działać w naszym życiu. Jest w stanie uczynić nas szczęśliwymi, błogosławionymi. Weźmy jednak najpierw to Słowo i Go posłuchajmy. Szczęśliwi, którzy słuchają Słowa, a jeszcze bardziej przestrzegają Go.

0: wieki wieków.
1: 10 października 1794 roku po bitwie pod Maciejowicami ciężko ranny Tadeusz Kościuszko trafił do rosyjskiej niewoli. Tego dnia w roku 1913 prezydent USA Woodrow Wilson zakończył budowę kanału panamskiego, a dziś w Mantui w Lombardii w Bazylice Świętego Andrzeja odbędzie się beatyfikacja matki Ignacji Sacchi, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa. Była kobietą dynamiczną, odznaczała się konkretnymi działaniami i niestrudzoną pracowitością. Nie czekała biernie na rozwiązania, ale tworzyła własne, mówił o niej miejscowy proboszcz. 10 października 1899 roku w Krakowie zmarła Maria Angela Truszkowska, która jako młoda dziewczyna chora na gruźlicę wyjechała na leczenie do Szwajcarii. Po powrocie do Warszawy pod duchowym kierunkiem ojca Honorata Koźmińskiego założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, które zajmowały się ubogimi dziećmi. Siostry prowadziły więc zakłady dla sierot, bezdomnych kobiet i dziewcząt oraz schroniska dla dzieci ze wsi. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, zamieniły ochronki na polowe szpitale i właśnie to sprawiło, że carskie władze skasowały zgromadzenie. Maria Angela przeniosła się do Krakowa i tam założyła kolejny dom pomocy ubogim. Mimo słabego zdrowia doczekała na kilka miesięcy przed śmiercią zatwierdzenia zgromadzenia przez papieża Leona XIII, a beatyfikował ją święty Jan Paweł II w roku 1993.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.

reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Reklama.

Reklama. Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Reklama.

Sobotni poranek zaczynamy nieco później niż w tygodniu, dlatego mam nadzieję, że wszyscy wyspani, mimo że ósma, niektórzy chcieliby dłużej, ale wstajemy. Po co marnować weekend? Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: Chłopcy z placu broni będą chłopcy i dziewczęta będą też. Za chwilę wymienię wszystkie nazwiska. Przyjąłem taką zasadę kiedyś, że czytam jak leci to, co w Wikipedii znajdę. 10 października, imieniny miesiąca, ale nie tylko, bo świętują też Adalryk, Alderyk, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eulampia, Eulampiusz, Franciszek, Gereon, German, Jan, Kalistrat, Kasjusz, jeszcze trochę, Leon, Leona, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rustyk, Rustyka, Samuel, trzy jeszcze zostały, Tomił, Tomiła i Twardosto i wszystkiego najlepszego od Radia Plus. W sobotę świętujcie, nieco krótsza lista będzie za chwilę tych, którzy urodzili się 10 października.
1: Reklama. Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
4: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Miałem mówić o urodzonych teraz, ale przesunę to na następne wejście, ponieważ tak przy okazji Michaela Jacksona przypomniał mi się, jest taki kosowski artysta, Luz Palokaj się nazywa, jeżeli dobrze przeczytałem to imię i nazwisko, który przy pomocy sztucznej inteligencji tworzy niesamowite filmy portretujące rozmaite kraje, w których był albo nie był, na pewno za sprawą AI w tych krajach się znalazł. On tam steczką w garniaku idzie, a dookoła dzieją się niestworzone rzeczy, a może właśnie stworzone, takie, które kojarzą się najbardziej z tym krajem. Tym razem wziął na tapetę Polskę. A w tle Michael Jackson, to w każdym filmiku jest tak, warto to zobaczyć w internecie, naprawdę. I wspomnienia, i charakterystyka naszego kraju jest w 100% w punkt oddana. Michael Jackson za nami, tutaj Thriller, tam jest Beat It, a przed nami teraz Mike Oldfield i Maggie Ray w Radio Plus.

0: No to czas na urodziny, bo zapowiadałem, że będziemy składać życzenia. 3 nazwiska dzisiaj na mojej kartce z kalendarza. No takiej kartce elektronicznej, bo w komputerze sobie napisałem. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, członek zespołu Pod Budą Andrzej Sikorowski dzisiaj świętuje urodziny. Szkocki wokalista i gitarzysta, członek zespołu m.in. Ultravox, Major, a także aktorka Danuta Stenka. To są osoby te najbardziej znane, które dzisiaj mają swoje urodziny i świętują, mam nadzieję, albo będą świętować, bo to chyba wieczorem, a fajnie, że sobota, prawda? Wszystkiego najlepszego. Za nami Lighthouse Family, przed nami Classics Nouveau, gramy przeboje z nutą nostalgii od samego rana.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
3: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: I zbliża się godzina 9:00. Pukanie słyszę knocking on heaven's door. Za chwilę do naszego studia zapuka osoba, która przedstawi najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami po 9:00. Ciąg dalszy przebojów z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich 15-letni zabójca z Podwyżkowa. Silne trzęsienie ziemi w Panamie, rannych zostało kilkanaście osób. Dolina Lutyni, nowym rezerwatem przyrody. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznał się do wina, najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
2: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
1: Przypomnijmy, 15-latek w podstawówce podwyżkowym ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Zginęła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Przypomnijmy, do tragedii doszło Podwyżkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
4: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
3: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
5: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
3: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Według amerykańskiej służby geologicznej miało magnitudę 7,7. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. 4 pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
6: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dostają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.

0: rezerwatów na stulecie lasów państwowych. O tym Julia Omachel.
1: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105 z kolei w Wielkopolsce.
0: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
2: Krótka zapowiedź, ale długa piosenka. Madonna w Radio Plus i Like a Prayer. Tomek Waloszczyk, zapraszam na sobotnie przedpołudnie z przebojami z nutą nostalgii.

0: co ty tutaj robisz na antenie Radia Plus, elektryczne gitary, różne rzeczy robicie, które wam się kojarzą z jesienią, to nasza zabawa. Dobre strony jesieni w Radiu Plus, dobre strony, bo książki rozdajemy między innymi, ale też wspaniałe kubki z Bolesławca, takie stylizowane, robione ręcznie, limitowana seria. A wy piszecie do nas i najbardziej to takie szuranie w liściach się kojarzy wszystkim, jakieś zbieranie kasztanów też, kocyk, książka, herbata, ale były osoby, które pisały, że się przygotowują do zimy, na przykład zmieniają opony, sprzątają tam różne rzeczy, żeby na zimę było wszystko posprzątane. Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie radioplus.pl, a od poniedziałku znów będziemy nagradzać i będziemy do was dzwonić.
1: Reklama.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Reklama.

No i mamy jesień, już taką jesienną trochę, to babie lato minęło, nadszedł czas ochłodzenia, trochę popada, trochę powieje, chmur przybędzie na niebie, to tym bardziej warto słuchać takich piosenek jak ta, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, chociaż Bobby wypowiadał się w wywiadach, że nie za bardzo przepada za nią, ponieważ tylko z nią jest kojarzony, on mnóstwo wspaniałych rzeczy wokalnych zrobił w swoim życiu i cały czas robi, ale my kochamy tę piosenkę, jedna z bardzo bliskich mi osób ma ustawione granie na czekanie, czy jak to tam się nazywa, właśnie Bobby'ego McFerrina, więc zanim z nią porozmawiam, już jestem w dobrym nastroju i jestem szczęśliwy. No, dlatego do niej dzwonię właśnie. Budka suflera przed nami, teraz tango, do którego trzeba jednak dwojga.

0: To Backstreet Boys, I Want It That Way w Radio Plus. A co robią chłopaki z zespołu? Ano, grają czasami, koncertują. Jeszcze czytam w internecie, że najbliższe wydarzenia są w Las Vegas. Raz, że trzeba by tam dotrzeć, to trochę kosztuje, ale dwa, jakie kosmiczne ceny biletów. 1600, 2,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na nasze. No ale też taki termin świąteczno-noworoczny, więc pewnie to jakieś wyjątkowe spotkania, wyjątkowe koncerty, wyjątkowe tour. A my mamy za darmo na antenie Radia Plus, to już za nami, przed nami w stronę słońca zmierzamy. 2+1 i Pet Shop Boys to za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1+1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
1: Reklama.

0: Dokładnie tego dnia, czyli 10 października, ale w 1988 roku ukazała się trzecia studyjna płyta Pet Shop Boys zatytułowana Introspective. Właśnie z tej płyty pochodzi kawałek Domino Dancing, który usłyszeliśmy. To tyle, jeśli chodzi o aktualności. Nie, aktualności dopiero przed nami. 10 się zbliża za chwilę. Wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Michał Kołodziejczak zawieszony, miał znęcać się nad kobietami i nakłaniać do zażywania narkotyków. Większa kontrola w szkołach, działania służb po atakach nożowników. Syreny w Małopolsce, do 12 potrwa trening systemu alarmowania. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Michał Kołodziejczak zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Takie informacje przekazał szef klubu KO Zbigniew Konwiński. To reakcja na materiał kanału Zero, w którym kobiety współpracujące w przeszłości z byłym wiceministrem rolnictwa i liderem agrounii oskarżają go m.in. o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Sam polityk w rozmowie z kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
3: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
2: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
4: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
2: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
0: W całym kraju skontrolowano ponad 50 tysięcy szkół. Teraz Małopolska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Świątnik Górnych. Na dziś zaplanowano trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do godziny 12. RCB apeluje o zachowanie spokoju.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała tenisistka.
6: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. To jest ogromna potrzeba leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
0: Mówi Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
6: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
0: Szpital czeka teraz na konkurs NFZ.

0: Ileż to się żartów sławnych właśnie w mojej głowie rodzi, zapowiadając kolejną pozycję, bo już za kilka minut Agnieszka Morawska o smakach, sobotnich smakach opowie, a będzie dzisiaj o porze. No i można powiedzieć, że sałatka jest spora, czyli duża taka całkiem, duża porcja. Można opowiedzieć o porze roku, jaką właśnie mamy, ale najbardziej zdziwiło mnie to, że Agnieszka napisała mi, że to trochę niedoceniane warzywo. Tymczasem już starożytni Rzymianie się na nim poznali. Jak niedoceniane? Ja uwielbiam pora akurat. No to pora za kilka minut, ale do tego czasu jeszcze trochę pogramy. Chris Norman i Suzy Quattro, a później Eddie Grant na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
12: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Maki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Surowy jest ostry i zdecydowany, ale gdy tylko dostanie trochę ciepła, łagodnieje i staje się mniej szorstki w obyciu. Potraktowany ogniem, masłem lub oliwą, staje się tak słodziutki, że można się rozpłynąć. Pora na pora. Choć sezon na niego trwa niemal cały rok, to nie znalazł on zaszczytnego miejsca w kuchni polskiej. Zazwyczaj jest mało znaczącym składnikiem zupy. Czasami pojawia się jako dodatek do obiadu w postaci surówki z marchewką, jabłkiem, majonezem lub w nieco innej kombinacji. Mimo że por był obecny w Polsce już w średniowieczu, to próżno szukać przepisów z jego wykorzystaniem w pierwszych książkach kucharskich. Ta biblijna roślina pochodzi ze wschodnich terenów Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Była uprawiana przez starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Hipokrates zalecał jedzenie porów jako lekarstwa na krwawiący nos. W zdrowotnych właściwościach warzywa nadzieję pokładał także Neron. Rzymski cesarz miał pożerać ogromne ilości porów z oliwą, wierząc, że to wzmocni jego głos. Ponoć zyskał nawet przydomek porofag, ale pory były ważne nie tylko pod względem zdrowotnym, lecz także kulinarnym. Najsłynniejszy smakosz starożytnego Rzymu, Apicjusz, któremu przypisuje się autorstwo książki kucharskiej o sztuce kulinarnej, choć przepisy pochodzą z kilku wieków, ale wracając do smakosza owianego złą sławą za wystawne uczty kulinarne i do pora, to we wspomnianej książce pojawia się on ponad 80 razy. Niektóre przepisy są mocno egzotyczne, jak na przykład bulion z porami do flaminga, ale wiele z nich spokojnie możemy wykorzystać. Kurczak z porem z kuchni Apicjusza? Proszę, podziel kurczaka na części, oddziel mięso od kości. Podsmaż kawałki kurczaka razem z porami, fenkułem oraz solą i zalej bulionem lub wodą. Gdy zmięknie, dodaj pieprz oraz nasiona selera. Zagęść ryżem, dodaj bulion, odrobinę wina, dobrze wymieszaj, podawaj z dodatkami. Przejdźmy jednak do wieków późniejszych i jeszcze na chwilę zanurzmy się w pozakulinarnych ciekawostkach. Por jest symbolem Walii. I według legendy przed walką z Anglosasami święty Dawid polecił Walijczykom noszenie pora w czapkach, tak żeby mogli odróżnić się od najeźdźców, co zaowocowało wygraną bitwą. Ponadto w tych czasach por był cenionym warzywem, któremu oprócz właściwości odżywczych i zdrowotnych przypisywano także magiczne. Twierdzono, że dziewczęta, które spały z porem pod poduszką w dniu świętego Dawida, czyli 1 marca, widziały w snach swojego przyszłego męża. Jeżeli ma ktoś ochotę, może spróbować, ale lepiej przetestować przepisy na pora, na przykład z francuskich książek kucharskich. W Brytanii popularny jest dorsz zapiekany z porami i ziemniakami. W Paryżu zupa, którą znajdziecie pod nazwą Parisien. Skład: pory i ziemniaki, bo to rustykalna, chłopska polewka, którą zaanektowali później mieszczanie, wzbogacając o masło i śmietanę. I w tej wersji pojawiła się w książkach kucharskich z XIX wieku. Przepis banalny. Białą część pora z odrobiną zielonej siekamy i dusimy na maśle, uważając, żeby się nie zrumienił. Dusimy pod przykryciem około 10-15 minut, zalewamy wodą, doprawiamy solą i pieprzem, zagotowujemy. Następnie dodajemy mączyste ziemniaki pokrojone w kostkę. Gotujemy aż zmiękną i dodajemy słodką śmietankę. I gotowe. A jeśli taką zupę przygotowywaliby mieszkańcy Wiszy, na koniec wszystko by zmiksowali na gładki krem. Pory pod różną postacią pojawiają się w kuchni niemal każdego kraju. Oprócz wspomnianych już na początku zup i surówek, możemy przygotować danie z kuchni kujawskiej. Pory duszone z jabłkami z przepisu Hanny Szymanderskiej. Pokrojone w plastry pory dusimy na maśle, skrapiamy białym winem i dusimy jeszcze 15 minut. W międzyczasie na grubej tarce ścieramy jabłka, skrapiamy sokiem z cytryny, dorzucamy do porów. Do całości dodajemy także miód. Doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem. Dokładnie mieszamy i dusimy jeszcze kilkanaście minut. Podajemy z jajkiem i ryżem lub jako dodatek do mięs. I mogłabym tak jeszcze o tym porze, ale nie wiem, czy wytrzymacie. Dlatego jeśli chcecie więcej inspiracji, czekam na maile. Amorawska@radio-plus.pl.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: Alicja Majewska jeszcze się tam żagiel bieli. Jak mówimy o tej wspaniałej artystce, to no, jest jeden chyba z trzech największych jej hitów, Być kobietą, i oczywiście odkryjemy miłość nieznaną w parze tradycyjnie z Włodzimierzem Korczem, który akompaniuje przy fortepianie, i ze zdumieniem przeczytałem, że ostatnio obchodzili jubileusz 50 lat wspólnej drogi artystycznej, a słuchając ich w ogóle tego nie widać, nie słychać. Cały czas ta sama energia, cały czas wspaniały duet na scenie. I nie tylko na scenie. Alicja Majewska za nami, przed nami Chesney Hawkes, The One and Only. Przeboje z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie w Radiu Plus.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papajs? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Papajs, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, studio urody, restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
12: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

0: robią wszystko.
1: A chałupy to już nie nadeściły, zimno się zrobiło, ale wiatr zawiał, to chyba surferzy bardziej się cieszą, ci którzy używają kitesurferzy, różnych tam rzeczy, których napędza wiatr. Ciekawe, czy jeszcze teraz jest sezon. W każdym razie, no, zmieniła nam się pogoda i zmienia się też godzina, za chwilę 11 w Radiu Plus. Zapraszam na wiadomości.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
9: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Kraków.
1: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ranni. Służby i szkoły reagują na ostatnie ataki na Mazowszu. Podwyższono procedury bezpieczeństwa. Pikniki, warsztaty i wystawy. Jutro centralne obchody Dnia Papieskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek z udziałem polskiego autokaru w Turcji w okolicach Izmiru. Wśród ofiar nie ma naszych obywateli, kilkoro z nich zostało poszkodowanych.
2: 7 naszych obywateli musiało trafić do szpitala, ale to są obrażenia lekkie. Większość opuściła już szpital, jedna tylko osoba musiała zostać trochę dłużej z powodu złamanej nogi. Więc nic poważnego naszym obywatelom się nie stało.
1: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zginęły dwie osoby z minibusa, który prawdopodobnie doprowadził do wypadku z polskim autokarem. Turyści z naszego kraju są pod opieką biura podróży oraz w kontakcie z konsulem. Na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkoły. Wczoraj przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, a w szkołach podwyższono procedury bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
3: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
4: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
3: Próbuję otworzyć, no nie da się.
4: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
1: Z dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, Renatą Szustakiewicz, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnijmy, w tym tygodniu doszło do dwóch ataków na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nożownicy zaatakowali kilka osób, jedna z nich, 37-letnia woźna, nie przeżyła. Mieszkańcy Zakopanego protestowali przed Urzędem Miasta. Domagali się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod drogę w dzielnicy Małe Żywczańskie.
5: To jest krzywda dla mieszkańców.
6: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
7: To bez sens, ponieważ droga już jest.
8: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
9: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
1: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pikniki, warsztaty, wystawy, ale też wspólna modlitwa. Jutro centralne obchody 26 Dnia Papieskiego. Głównym celem jest propagowanie dziedzictwa Jana Pawła II i zbiórka funduszy na stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości.
10: I warto włączyć się w to wszystko, co przygotowują parafie. Wiele jest takich oddolnych inicjatyw, nabożeństw, spotkań modlitewnych, spotkań wspomnieniowych o świętym Janie Pawle II. Drodzy Państwo, włączmy się w to wspólne świętowanie. Gorąco zapraszam do tego, żeby w ten Dzień Papieski pomyśleć o świętym Janie Pawle II, pomyśleć o Fundacji Dzieł Nowego Tysiąclecia, spotkać naszych stypendystów, rozpoznacie ich Państwo po żółtych chustach. Mam nadzieję, do zobaczenia na ulicach polskich miast.
1: Mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczegółowy program wydarzeń na stronie fundacji.
11: Robbie Williams rozpoczyna kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii. Towarzyszymy Wam od samego rana. Jeżeli ktoś dołączył teraz... Bo...

0: Tak trochę nieśmiało wspominamy o tym, że będziemy przestawiać zegarki, tak napędzamy to, a to jest naturalne. Co roku dwa razy, tym razem o godzinę do tyłu, co oznacza, że będziemy dłużej spać. No i chciałem pogratulować redakcji pewnego serwisu na i internetowego, popularnego dosyć, więc o tyle jestem zdziwiony. Oto proszę posłuchać, jaki tytuł dzisiaj wyskoczył mi w internecie na ich stronie. Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026, żeby nie było wątpliwości, w noc z 10 października na 11 października. No i dalej mamy myślnik, czy już w ten weekend przestawimy zegarki, więc trzeba przeczytać dalej, żeby dowiedzieć się, że nie w ten weekend, że dopiero za 2 tygodnie, ale tytuł jest, że teraz, 10 na 11. Dobra, na razie nie przestawiamy zegarków, jeszcze 2 tygodnie, ale jeżeli ktoś chce pospać godzinę dłużej, to od czego jest weekend? Właśnie od tego. Belinda Carlisle za nami, a przed nami za chwilę Roxette.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

i moja ulubiona rozrywka, gdy prowadzę program, czyli sklejanie dwóch tytułów piosenek. Za nami Neil Sedaka, przed nami Bad Boys Blue i proszę bardzo, O Carol, You're My Woman. Gdyby ktoś się zdziwił, że to o kobiecie jest piosenka, to jedna i druga. Carol w tym wypadku to Karolina, nie żaden Carol. Po prostu zdrobnienie imienia angielskiego. Carolino, och Carolino, tak powinniśmy to tłumaczyć. No to słuchamy zresztą dużo miłosnych piosenek, bo już za chwilę Baim, Dwa Serca i Dwa Smutki. Słuchacie Przebojów z Notą Nostalgii w Radiu Plus, ale nie smućcie się. Jesień jest, dlatego trzeba nastrajać się pozytywnie.

0: A skoro już o jesieni mówimy, bo kilka minut temu nawiązywałem do tej wspaniałej pory roku, przekonujemy, że jest wspaniała i szukamy dobrych stron. Nawet jeżeli czasami widzimy te niefajne, czyli zimno wieje, plucha i tak dalej, ciemno się szybko robi, no to są też dobre strony jesieni, o których nam piszecie na stronie radioplus.pl, a do wygrania lektury książki, no bo warto wieczorami sobie poczytać książki, zamiast te seriale w kółko oglądać. Mamy dużo ciekawych propozycji, a także niesamowity kubek z Bolesławca, ręcznie robiony, limitowana seria z napisem Radio Plus. Nie jest duży ten napis, ale wiadomo, że kubek od nas, natomiast typowy wzór z Bolesławca na nim jest dookoła. Szczegóły na stronie radioplus.pl. Bawimy się, gramy i szukamy dobrych stron jesieni.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis, 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
10: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
11: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Abba, take a chance on me, za mną przynajmniej też dyżur dzisiejszy. Za chwilę Kasia Gozimor pojawi się w studiu, już ją widzę tam za szybą, a ja, Tomek Waloszczyk, mówię do usłyszenia i życzę miłej soboty.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
6: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Kraków.
1: Atak Rosji na bloki mieszkalne w Zaporożu. Trwa akcja ratunkowa. Dodatkowe patrole i narada z dyrektorami. Reakcja na ataki nożowników w szkołach. Kolumny pojazdów wojskowych. Manewry terytorialsów na Lubelszczyźnie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek, trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Nic nie zostało, mówi mieszkanka budynku Natalia. Moja mama zginęła, mieszkała na drugim piętrze. Gdy do niej przybiegłam, to jeszcze żyła, ale nie mogłam jej wyciągnąć spod gruzów. Na pierwszym piętrze jeszcze ratują mężczyznę. Mieszkały tam też 3 starsze panie, ale już ich nie ma, tam jest gruzowisko.
2: Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
1: Rosja atakowała też zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alertę RCB. A gdy Ukraina broni się przed kolejnymi nalotami, prezydent USA zawiera układ z Władimirem Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Kremlem w sprawie importu do USA i innych krajów łącznie niemal 5000 ton rosyjskiego oleju napędowego. Ma być dostarczany w najbliższych miesiącach. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027. Część komentatorów twierdzi, że układ z Putinem jest nielegalny, bo łamie postanowienia ustawy z 2022 zakazującej importu rosyjskich paliw. Według tego prawa, aby znieść ten zakaz, Trump musi zaświadczyć, że wojna na Ukrainie się zakończyła. Dodatkowe patrole w kolejnych dniach i narada z dyrektorami szkół. Służby zapowiadają dalsze działania i zapewniają, że cały czas są w gotowości. To po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Najpierw w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, a później 15-latek zaatakował pod Wyszkowem 3 osoby. Jedna zginęła. Reagują też władze innych województw. W Bydgoszczy wojewoda spotkał się z kuratorem oświaty i komendantem policji. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Prawie 800 policjantów przez cały piątek sprawdzało ponad 1000 placówek w regionie. Policja odnotowała 64 interwencje. Większość zgłoszeń się nie potwierdziła. W kilkunastu przypadkach funkcjonariusze prowadzili czynności z nieletnimi. Sprawy dotyczyły gruźb czy posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
4: Materiały przekazujemy do sądów, które będą podejmować decyzje.
3: Mówi Jakub Gorczyński, szef kujawsko-pomorskiej policji. W najbliższych dniach policjanci również mają pojawiać się przy szkołach. W poniedziałek ma odbyć się narada ze wszystkimi dyrektorami.
5: Przypomnieć o tym, że istnieją procedury bezpieczeństwa, które trzeba przeanalizować, odnowić.
3: Zaznacza Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. W piątek co drugi uczeń w regionie nie poszedł do szkoły.
1: Wojewoda zakłada, że poniedziałkowe lekcje odbędą się normalnie. W akcji setki żołnierza na drogach kolumny pojazdów wojskowych. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Ćwiczenia odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów Dęblińskiego i Zamojskiego, mówi oficer pracowa 2. Lubelskiej Brygady kapitan Marta Gaborek.
6: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
1: Ćwiczenia potrwają do jutra. Wojsko apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych.
7: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Galeria będzie mieścić się na terenie Horten Areny, a otwarcie w czerwcu 2027.
8: Witam w samo południe. Kasia Kozimor i zapraszam do godziny 15 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Charles and Teddy, Natalia Kukulska, to Arch Company, Susanna.

0: Ferdowe Lamore na antenie Radia Plus rozgrzewa nas w ten troszeczkę chłodniejszy czas. Przyszło oczekiwane załamanie pogody. Nieco więcej chmur, nieco więcej deszczu, nieco więcej wiatru. Jesień wypisz, wymaluj. No właśnie, a my już cały czas szukamy dobrych stron jesieni, bo takie są oczywiście i nawet ta pogoda zdaje się nam sprzyjać, bo można zanurzyć się we wspaniałej lekturze i napić gorącej herbaty z kubka z logo Radia Plus. Ta akcja trwa. Wciąż możecie wysyłać zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz, do czego zachęcam.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
14: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
1: Reklama.

Sandra in the Heat of the Night na antenie Radia Plus. To są przeboje z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie 10 października. Za chwilę Irena Santor, już nie ma dzikich plaż, Harold Faltermeyer, Axel F. Może plaż dzikich nie ma, ale są plaże puste. O tej porze roku zupełnie spokojnie można się pospacerować, słuchając pewnie mew skrzeczących gdzieś nad głowami, a może klimat już zupełnie inny i szum morza w całej okazałości. Na pewno Bałtyk poza sezonem również wygląda imponująco. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.

0: Irena Santor, już nie ma dzikich blaszy, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, czas i życie przemija czasami, a ja przypominam, że mamy tydzień pisania listów, no i w związku z tym może warto napisać, usiąść i napisać list do przyszłych pokoleń na przykład, do dzieci, do wnuków, do tych, których być może jeszcze na świecie nie ma, ale pewnie się pojawią i takie przesłanie może warto im gdzieś tam zostawić, tak sobie pomyślałam. W końcu w sobotę mamy dużo wolnego czasu. Można przysiąść i popłynąć. To też są dobre strony jesieni, których cały czas szukamy na naszej antenie. Beatles za chwilę. Yesterday będzie też Rembrandt's Just the Way It Is, Baby.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 13 i zaprosimy wtedy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus, a potem wracamy do przebojów z nutą nostalgii w sobotny popołudnie.
1: Reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

0: decyzję sądu w sprawie nożowników z Mazowsza. 19-latek tymczasowo aresztowany. Ceny paliw mogą pójść w górę, to w przyszłym tygodniu. Schroniska dla zwierząt przygotowują się do zimy, proszą o karmę i plandeki. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
0: A po atakach przeprowadzono policyjne kontrole w szkołach. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, wśród nich te, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu: nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że tu cytat: dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
3: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
0: Mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl. A wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
3: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
0: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. Zaraz po wprowadzeniu obniżki sięgały miejscami ponad złotówki i 40 groszy. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97, a diesla 8,06 zł.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina do Listówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
5: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
0: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny do Listówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę, suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki.
6: To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę, a teraz Leonard Cohen i Alleluja w Radiu Plus. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 15.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica na antenie Radia Plus. Przeboje z notą nostalgii. Za chwilę to popołudniowe nasze spotkanie pojawi się u nas Rod Stewart, When I Need You. Oj, pięknie będzie jesiennie, jak najbardziej, do takich spadających liści, kropelek deszczu. Pięknie ta piosenka będzie się dopasowywać. A potem jeszcze Taylor Dane i Tell It to My Heart.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
9: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

Call It To My Heart, Taylor Dane na antenie Radia Plus wśród przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę pojawi się Manam, krakowski Spleen, będzie Sissy Cash, Strangers By Night, a teraz Paul Anka i Diana. I tak miksują się piosenki jesienne z zupełnie innymi klimatami na naszej antenie i bardzo dobrze. Sobota, popołudnie, sobotnie z Radiem Plus, ale warto też wybrać się gdzieś na weekend, na przykład, a właśnie, jest takie miejsce, które obchodzi 450-lecie swojego istnienia, to jest kompalnia świętego Jana w Krobicy, to wszystko na Dolnym Śląsku, piękne tereny, myślę, że czasem przez niektórych niedocenione, ale kto pojedzie tam chociaż raz w te cudowne miejsce, ten na pewno połknie bakcyla. Dolny Śląsk wielki, więc jest co zwiedzać. Zapraszamy Was do tego, a Agnieszka Morawska przygotowała specjalne wyjściówki na ten specjalny jubileusz, więc do posłuchania i do wygrania na antenie Radia Plus warto być z nami. To za chwilę, Manam, teraz Polanka.

0: W Lucy Przeboju z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie to była Cissy Catchy Stranger by Night. A już do występu na naszej antenie szykuje się Richard Marx. Na pewno pamiętacie piosenkę Right Here Waiting. Pięknie będzie pasowała do dzisiejszego sobotniego popołudnia.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No.
1: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Za chwilę, za 3 minuty na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Zapraszam.
1: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M1.

0: plus jeden gratis, 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów Piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Miał zdęcać się nad kobietami. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Są utrudnienia na krajowej 93. Działania służb na granicy polsko-niemieckiej skontrolowali już 1 200 000 osób. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polityczna burza i lawina komentarzy po doniesieniach o Michale Kołodziejczaku. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej oskarżyły go m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Relacje kobiet opublikował Kanał Zero. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak na te ustalenia reagują politycy?
2: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Roman Giertych, także poseł KO, odnosząc się do nagrań opublikowanych przez Kanał Zero, pisze wprost: jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
1: Michał Kołodziejczak został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Władze KO oczekują weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na krajowej 93. Jedna osoba zginęła na miejscu, a 3 zostały ranne. To po zderzeniu 3 samochodów w miejscowości Kamińsk.
3: Gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, w pojazdach zakleszczone były 2 osoby. Następnie oczywiście strażacy wykonali do nich dostęp i wydobyli te osoby.
1: Mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ponad 1 200 000 skontrolowanych osób. Na granicy polsko-niemieckiej ciąg dalszy działań. Kontrole zostały przedłużone o kolejne 6 miesięcy, do 30 marca przyszłego roku.
4: W ciągu 15 miesięcy mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 900 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. W ręce służb wpadło także 450 poszukiwanych czy podejrzewanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 złotych. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 tysięcy pojazdów.
1: O czym informował Sebastian Górny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w miejscowości Borki Wyrki.
5: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
1: Mówi Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem. Dlatego na muralu można zobaczyć m.in. herb miasta.
6: Minęła godzina 14, to były wiadomości na antenie Radia Plus, kolejne już za godzinę. A teraz czas na przeboje z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie. Kasia Kozimor, witam i zapraszam. Janet za chwilę, Phil Collins, a to już Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Rewolucja Regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
1: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Minaccher i Sleeping Satellite w Radio Plus. To nie jest czas na oglądanie gwiazd, bo niebo zasnute chmurami, ale trochę się działo. Między innymi zorza polarna gdzieś tam wypatrywana przed weekendem w różnych okolicach, w okolicach godziny 7 rano, także każdy mógł przy odrobinie szczęścia gdzieś tam coś wypatrzeć przez chmury przedzierającego się. No dobrze, gwiazdy zawsze piękne, zwłaszcza zimą, roziskrzone czasem śnieżne pokrywy pod nogami, na niebie duży wóz, mały wóz i co tam jeszcze dusza wypatrzy. A za chwilę na antenie Radia Plus Maryla Rodowicz, gwiazd u nas też nie brakuje, będzie Chris de Burgh i Gloria Gaynor już teraz.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Maryna Radowicz, rozmowa przez ocean na naszej antenie. Bardzo nostalgicznie to zabrzmiało, ale za chwilę będzie coś bardziej dla ciała. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, a potem Abba i Honey, Honey. No i właśnie, gotując na przykład obiad sobotni, będzie można sobie tam po tych kafelkach trochę w lewo, trochę w prawo, trochę ruchu zażyć. Za chwilę na antenie Radia Plus kolejna dawka wspaniałej muzyki.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Za 3 minuty będzie godzina 15. Ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Życzę udanego weekendu z przebojami z nutą nostalgii. Do usłyszenia.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję!
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Atak nożowniczki w szkole w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie. Nie żyje 82-latek. Rośnie liczba chorych na grypę. Jest apel lekarzy. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Atak nożowniczki w Warszawie, ranne zostały 3 osoby, 2 17-latki i 24-latka. Jedna osoba trafiła do szpitala, sprawczynią jest 21-letnia kobieta. Do ataku doszło w budynku prywatnej szkoły przy ulicy Mińskiej. Jak przekazała policja, kobiety znajdowały się w pobliżu sekretariatu. Jedna z nastolatek chciała złożyć tam dokumenty, wtedy doszło do ataku.
2: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku.
1: Przekazał Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. Wiadomo, że napastniczka nie znała poszkodowanych kobiet. 21-latka jest uczennicą placówki. Po zatrzymaniu nie chciała wyjaśnić, dlaczego zaatakowała.
2: Z kobietą był ograniczony kontakt, nie odzywała się, nie chciała współpracować, nie przekazała informacji.
1: Jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by dzisiejszy atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół w ostatnich dniach. A szybkie zatrzymanie nożowniczki było możliwe, bo w pobliżu znajdował się patrol policji. Mundurowi od wczoraj sprawdzają placówki w całym kraju. Skontrolowali łącznie 50 tysięcy z nich. Zatrzymali 76 osób. Służby monitorują też internet.
3: Mamy osoby zatrzymane, które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach. Po informacji od nauczycieli albo od uczniów, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
1: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. W akcję zaangażowano 24 tysiące funkcjonariuszy. Śmiertelne potrącenie na torach pod Zwierzyńcem. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w miejscowości Bagno na Lubelszczyźnie. Zginął 82-latek, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
4: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska, niestety nie zdążył i został potrącony. Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.
1: Pociągiem podróżowało 70 osób, nikomu z pasażerów nic się nie stało. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
6: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
5: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z sanepidu w Bydgoszczy.
7: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
5: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przechodni, a dorośli mogą to zrobić też w aptece.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich Mazury, gdzie powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie i Piszu.
8: Nazwa ciekawa, kubukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
1: Mówi marszałek warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Wartość projektu to ponad 17,5 miliona złotych.
9: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 16 do 4 przyboje z nutą nostalgii w sam raz na sobotnie popołudnie. Za parę minut będzie Queen, będzie Robin Gibb, a zaczynamy od piosenki Flames of Love, to oczywiście Fancy. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Robin Gibb i piosenka Juliet. Gibb oczywiście z tych Gibbów, czyli braci Gibb, którzy tworzyli zespół Bee Gees, no ale to on w sumie się wybił, zrobił także solową karierę, choć do popularności samych przebojów Bee Gees, no to tej piosence jednak trochę brakowało. Za chwilę na naszej antenie kobieta o wyjątkowym głosie zaśpiewa Tanita Tikaram. No i pojawią się też pierwsze wasze SMS-y z pozdrowieniami. Numer do mnie 691 141 141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie sobotę. No i dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się w Radiu Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Radiu Plus gramy wam przyboje z nutą nostalgii. To jest Madonna i piosenka Material Girl. 691-141-141. Ja nawet nie wiem, czy ja muszę powtarzać ten numer, bo naprawdę sporo SMS-ów przychodzi. Pozdrawiam moją córkę Martynę, która dziś urządza parapetówkę w nowym mieszkaniu. Córuś, oby nic się nie stłukło poza lodem do napojów. Mama Ewa przysłała takiego SMS-a. Wspaniała mama. Martyno, dobrej zabawy życzę i przypominam, że po 20 prywatka na antenie Radia Plus, więc muzykę od Marka Środkiego będziecie mieli. Pozdrawiam moją przyjaciółkę Basię, która dziś po raz pierwszy prowadziła warsztaty dla dużej grupy. Basiu, poszło ci świetnie. Pozdrawiam Ania. No to gratuluję, Baśka, nowego doświadczenia. Czekam na kolejne SMS-y. Teraz Sting, a później formacja nieżywych schabów.

0: Bahama, Bahama, mama, to Bonnie M na antenie Radia Plus. Pozdrawiam serdecznie z chłodnej Norwegii. Słucham was przez internet. Jesteście takim kawałkiem Polski w moim domu. Maria przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję, pięknie. Słuchajcie, nas można słuchać wszędzie. Wystarczy wejść na radioplus.pl i w najdalszym zakątku świata, o ile macie internet, możecie słuchać przebojów z nutą nostalgii. Pozdrawiam tych, którzy słuchają nas za granicami. Teraz krótka przerwa, a za moment Rysa na szkle i Urszula, a później będzie Roy Orbison.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody.
2: Radio Plus Kraków.
3: 21-latka zaatakowała nożem w szkole w Warszawie. 3 osoby zostały ranne. Prezent dla Putina. Zełenski komentuje umowę Waszyngton-Moskwa dotyczącą paliwa. Pikniki, warsztaty i kiermasze. Jutro centralne obchody Dnia Papieskiego. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastniczka zatrzymana, jedna osoba trafiła do szpitala. To po ataku nożem w jednej ze szkół policyjnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o okolicznościach tego incydentu?
4: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała tu dziś dokumenty. Młodsza z ranami ciętymi trafiła do szpitala. W całej tej sytuacji brały udział jeszcze dwie inne kobiety. Nic im się nie stało. Nóż odebrał napastniczce jeden z pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latka nie znała poszkodowanej. Służby ustalają teraz motyw tego ataku.
5: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
4: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Napastniczka czeka na przesłuchanie. Zostanie jej też pobrana krew do badań.
3: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. I również dziś, także w okolicach szkoły, ale już w Olsztynie, doszło do innego niebezpiecznego incydentu. Dwaj uczniowie zaczęli się szarpać. Jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot, który przypominał maczetę. Do bójki doszło między 17 i 19-latkiem. Jeden z nich trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Donald Trump dogadał się z Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Do USA i innych krajów ma natychmiast trafić ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
6: Rosja dziękuje za zniesione.

0: przez USA sankcje, wysyłając bomby na Zaporoże. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje decyzje Waszyngtonu podjęte wczoraj wieczorem. Każde osłabienie presji Moskwa traktuje jako pozwolenie na kontynuację wojny. Czytamy w jego wpisie na social mediach. Prezydent Ukrainy przekonuje, że teraz czas na inne sygnały, a Kreml ma zrozumieć, że musi zatrzymać tę wojnę. Dzisiaj, w porannych godzinach, Rosja zaatakowała Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zniszczony został 5-piętrowy blok mieszkalny. Po kilku godzinach spod gruzów wydostano ciała 17 ofiar. Wszyscy ci ludzie to mieszkańcy tego bloku. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Jutro w Zaporożu zostanie ogłoszona żałoba. W wiadomościach Podhale 59-latka zdemolowała dwie stacje paliw. Została zatrzymana po policyjnym pościgu. Najpierw kobieta wjechała w drzwi stacji w Nowym Targu i uszkodziła tam kilka samochodów. Później uderzyła w auta i budynek stacji w Białce Tatrzańskiej. Kiedy jeden z mężczyzn zwrócił jej uwagę, staranowała też jego pojazd. Kierowca trafił do szpitala. W trakcie policyjnego pościgu kobieta uderzyła w radiowóz i została zatrzymana.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro centralne obchody 26. Dnia Papieskiego są organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąca. Jak mówią stypendyści fundacji, to najważniejszy dzień w roku, który pozwala podziękować darczyńcom za wsparcie w realizacji ich marzeń.
3: Chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
4: Świadomość, że w naszej drodze życiowej ludzie chcą nas wspierać, że widzą w nas potencjał, chcą nam pozwolić go rozwijać.
5: To jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
1: W całym kraju diecezje, parafie i wspólnoty zorganizują pikniki, warsztaty i kiermasze.
6: To były wiadomości w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. A teraz już królować będą piosenki. A propos króla, to Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King, już za parę minut na naszej antenie. A zaczynamy od piosenki Bo jesteś ty, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

0: On The Beach i Chris Ria w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wybrać się na plażę to jest taki sobie pomysł, szczególnie, że wczoraj, zdaje się, na Bałtyku taki sztorm był i to konkretny do tego stopnia, że nawet promy ze Szwecji do Polski przestały kursować. Jaka dzisiaj pogoda? A sobie zerknę na mapę i za parę minut wam powiem, co tam dzisiaj w pogodzie piszczy. Lionel Richie, Say You, Say Me. Za chwilę, a później będzie Albano i Romina Power.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
12: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
13: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Albano i Romina Power na antenie Radia Plus. Sempre, sempre. Obiecałem zerknąć na prognozę pogody i jeżeli chodzi o jutro, to moi drodzy, nie będzie źle. Na pewno dużo chłodniej niż było, bo w tym tygodniu to mieliśmy temperatury nawet tak powyżej 22-23 stopni. No dzisiaj maksymalnie jest 15, może 16, ale w większości miejsc w Polsce około 12-13 stopni. Są chmury, są opady deszczu, ale są także miejsca, gdzie przejaśnienia, więc zerknijcie jak tam u was za oknem, jeżeli macie ochotę wybrać się na spacer. Dni, których nie znamy, Marka Grechuty teraz, a później Melanie Farmer.

0: Boys Town Gang na antenie Radia Plus. Dostałem SMS-a. Co z moim SMS-em? I słuchajcie, trzy znaki zapytania. Więc odszukałem ten numer, który wysłał. I już, przepraszam, poprawiam się. Pozdrawiam moją siostrę Magdę, która dziś pomaga córce wybrać się suknię ślubną. Dziewczyny cierpliwości i oby ta właściwa znalazła się szybciej niż po setnej przymiarce. Kasia. Kasia mnie pogoniła, więc jej SMS-a przeczytałem. Na pewno jeszcze kolejne pojawią się tego popołudnia, więc cierpliwości. Słuchajcie nas po 17:00. Na pewno jeszcze pozdrowienia będą. Za chwilę Perfekt i Niepokonani, a później duet Eurythmics.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja Wolny Wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów Piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna,

0: Za 3 minuty godzina 17. Po piątej kolejne piosenki. Zaczniemy od utworu, który można sobie pośpiewać, bo ma bardzo prosty refren. Life is Life to będzie formacja Opus. Już za parę minut zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Jord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
1: Reklama.

przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, na początku Opus Life is Life. Ta publiczność, którą tutaj słychać, ona nie została dołożona w studio. Ta piosenka została nagrana na koncercie. Co ciekawe, ona została zaśpiewana dwa razy, bo przy pierwszym wykonaniu skończyła się taśma w magnetofonie, który nagrywał ten utwór, więc zespół zaśpiewał go jeszcze raz, no i publiczność tutaj już znając piosenkę naprawdę dała czadu. Posłuchajcie sami. Opus Life is Life.

0: To jest ABBA i piosenka Knowing Me, Knowing You w Radiu Plus. Obiecałem, że trochę na koniec z SMS-ami, więc lecimy. Pozdrawiam mojego sąsiada Wojtka, który od rana zbiera liście pod domem. Wojtek, przy tym wietrze to walka bez końca. Krzysiek przysłał takiego SMS-a. A no, rzeczywiście, no, trudno te liście zbierać, jak wieje wiatr. Może z drugiej strony tak powieje, że nie trzeba będzie ich zbierać, tylko gdzieś tam, wiecie, pod ścianą od razu gotowe do zapakowania. Wszystkiego dobrego dla mojego syna Dawida, który dziś po raz pierwszy samodzielnie pojechał samochodem po zdaniu prawo jazdy. Tata Robert. Tata nic nie napisał, czy się denerwuje, czy nie, więc liczę na to, że nie. Za chwilę u nas Mariah Carey, a później Lubega, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
11: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
12: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Wszystkiego najlepszego dla mojej mamy, która dzisiaj świętuje swoje kolejne 18 urodziny. Mamusi, jesteś najlepsza na świecie. Dobrej zabawy. Karolina przysłała takiego SMS-a. Przyłączam się oczywiście do tych życzeń i zachęcam do tego, żeby wieczorem bawić się z nami, bo po godzinie 20 będzie prywatka i Marek Sierocki będzie grał taneczne przeboje, takie jak choćby Mambo Number 5. Lubegi. Teraz piosenka nie do tańca, ale z pewnością do posłuchania, a nawet powiedziałbym zasłuchania się, bo to wyjątkowy utwór. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła w Radiu Plus.

0: Mówiłem o tym wieczorze z Markiem Sierockim, mówiłem o tym, że będzie okazja się pobawić. No i proszę, wybrałem dla was jeszcze taką piosenkę, która może rozgrzać was przed wieczorem. Village People i YMCA na antenie Radia Plus. Uściski dla mojej babci Janiny, która ma dzisiaj 89. urodziny. Babciu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i wielu chwil radości, wnuczka Ola. Pani Janino, kłaniamy się nisko. Piękny wiek, wszystkiego najlepszego. Za chwilę Dire Straits i Brothers in Arms.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 18, po 6 w Radio Plus, kolejne piosenki na sobotni, no w sumie już wieczór powoli. You're my heart, you're my soul. Ten kawałek z pewnością was rozgrzeje i zachęci do tego, żeby wieczorem być z nami, bo to takie klimaty, które będą królować po 20 w prywatce Marka Środzkiego. No ale wcześniej ode mnie You're my heart, you're my soul, już za parę minut.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Reklama. I think

Przed momentem minęła 18. Startujemy z kolejną godziną przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Będzie m.in. Budka Suflera, Bal Wszystkich Świętych, pojawią się Pet Shop Boys, Always On My Mind, będzie Mango Jerry, a zaczynamy od piosenki duetu Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Bal Wszystkich Świętych na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Te taneczne będą po godzinie 20:00 i to będzie bal, nie wiem czy Wszystkich Świętych, ale z pewnością tych, którzy mają ochotę na zabawę i tych, którzy może jakiś sobie wieczór taneczny zaplanowali. Pozdrawiam mojego brata Kamila, który ma dzisiaj 18 urodziny. Brachu wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu. Tomek przysłał takiego SMS-a. Myślę, że do 18 raczej Radia Plus nie będzie, chociaż mogę się mylić. Zapraszam, zachęcam. Można sobie dzieciaki zrobić taką 18 retro z przebojami od Marka Sierockiego. Po 20:00 prywatka. Za chwilę Jennifer Rush, a później Simon Garfunkel, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Reklama.

Mrs. Robinson i Simon & Garfunkel na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Mamy weekend, jest sobota, jutro niedziela, będzie można sobie popołudnie spędzić z Markiem Sierockim i braćmi Golcami, bo oni właśnie jutro w muzycznym alfabencie, będzie Paweł, będzie Łukasz, będą przeboje Golec Orkiestra, no i oczywiście mnóstwo historii, wspomnień, anegdot, oni przecież od wielu lat już na scenie, więc z pewnością będzie o czym opowiadać. Zapraszam, zaplanujcie sobie czas, jutro po 15:00 muzyczny alfabet, a teraz Shaky Stevens.

0: I Wanna Dance With Somebody to Whitney Houston na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Serdeczne pozdrowienia dla mojej cioci Renaty, która w końcu ma dzień wolny dla siebie po opiece nad wnukami. Ciociu, cisza w domu też potrafi być piękna. Marta przysłała takiego SMS-a. Nie ma jak to babcia, która zawsze jest pod ręką i kiedy trzeba, wnukami się zaopiekuje i myślę, że to też duża radość dla każdej babci. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego od Radia Plus. Życzenia fajnego wieczoru. Zachęcam oczywiście, żeby go spędzić z nami. 691 141 141. Ja myślę, że na jeszcze tak 2-3 SMS-y po 19 będzie czas. A za chwilę Marcin Rodzynek.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: Reklama.
11: And for love's sake, each mistake. Oh.

reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Reklama.

przed momentem minęła 19. W tej godzinie na antenie Radia Plus mnóstwo świetnych przebojów zaśpiewają John Travolta i Olivia Newton-John. Będzie Tina Turner, będzie również Seweryn Krajewski, a zaczynamy od piosenki Eltona Johna.

czekasz na tę jedną chwilę. To Seweryn Krajewski na antenie Radia Plus, jeden z najpiękniejszych polskich utworów o miłości. Pozdrawiam mojego tatę Andrzeja, który wyrusza w rejs. Nie będzie go pół roku. Będę tęsknić, tatusiu, całusy. Magda wysłała takiego SMS-a. Tata marynarz. No to jest trudna praca. Pozdrawiam serdecznie. Panie Andrzeju, imienniku mój, myślę sobie, że gdzieś tam daleko też będzie można sobie włączyć Radio Plus przez internet i posłuchać i trochę poczuć się tak jak w domu. Wszystkiego dobrego. Za chwilę jeszcze, no myślę, że dwa SMS się pojawią, ale wcześniej będzie Joe Dassin oraz formacja Mike and the Mechanics.

To Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrawiam moją siostrę Magdę, która już jutro będzie świętować swoje 25. urodziny. Magdo, kocham cię bardzo, bardzo mocno. Jesteś moją idolką. Kasia przysłała takiego SMS-a. Kłaniam się, Magdo, wszystkiego najlepszego. To też odpowiedzialność być idolką dla młodszej siostry. Jeszcze jeden SMS. Pozdrawiam moją żonę Agnieszkę. Kochanie, cudowności ci życzę. Wielu chwil bez smutku i dużo dni radości. Michał tak pięknie napisał. Michale, bardzo dziękuję. Pozdrawiam również twoją żonę. I to był ostatni SMS. Teraz Madonna i La Isla Bonita, a później będzie Cyndi Lauper.

bardzo taki nostalgiczny, wzruszający utwór Johna Lennona, Woman. Piosenka idealnie pasująca do takich jesiennych klimatów, bo jesień to może mieć dobre strony. Taka zabawa jest u nas przez cały październik, dobre strony jesieni i czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie, za co lubicie jesień. Wszystkie szczegóły konkursu na stronie radioplus.pl, a szansa na nagrody już w poniedziałek. Za chwilę będzie Bajmy, później Bananarama, a po 20 startuje prywatka Marka Środzkiego.

Za 3 minuty 20. Już za chwilę startuje prywatka Marka Sierockiego. Gramofony są, płyty są, wszystko będzie miksowane i tak będzie można bawić się przez wiele godzin, więc zapraszam, spędźcie ten wieczór z Radiem Plus.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w sobotni wieczór. Zaczynamy prywatkę. Na dobry początek Trio Scotch i Take Me Up, potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Kylie Minogue w piosence Got To Be Certain.

To był słynny przebój skomponowany przez George'a Morodera, piosenka I Feel Love śpiewała Donna Summer. A już za chwilę Andy Williams, jego największy hit Can't Take My Eyes Off You, będzie też Michael Bublé i Sway, a także formacja Chico and the Gypsies w dwóch piosenkach, Bamboleo i Volare.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

Trio Gibson Brothers utworem Mariana zakończyło ten miks, a już za chwilę w stylu Italo Disco, Radio Di Luna, Comanchero, potem Alphaville, Big in Japan, a także Taco w piosence Putin on the Ritz.

To był Taco i Putty Underitz, teraz już Valerie Dore, Lancelot, także formacja Magazine 60 i Kenosa, będzie też zespół Italian Boys i Forever Lovers.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a za chwilę zrobi nam się rock'n'rollowo. Alvin Stardust i Pretend, potem Coast to Coast i Do the Huckleback, będzie też Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King.

Kenny Loggins i tytułowa piosenka z filmu Footloose. Przed nami amerykański duet Daryl Hall, John Oates i Man Eater. Potem trio Pointer Sisters i I'm So Excited.

za nami trio Pointer Sisters, I'm So Excited, a przed nami już za chwilę Fleetwood Mac w nagraniu Everywhere, potem Chris Rea on the Beach, a także Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

Śpiewała Tanita Tikaram, teraz amerykańska grupa Cockrobin, The Promise You Made. Potem The Police, Every Breath You Take, a także Shade w piosence Smooth Operator.

Szadę, a teraz nasza wokalistka Basia Trzeczelewska i Cruising for Bruising. Będzie też zespół Classic Snufo i Never Never Comes, a także Brian Ferry w utworze Don't Stop the Dance.

Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył ten mix, już za chwilę Cliff Richard w piosence Dreaming, potem będzie Robin Gibb i Juliet, a także Samantha Fox w nagraniu I Only Want to Be With You.

Samantha Fox wykonała przebój, który w oryginale śpiewała Dusty Springfield, to piosenka I Only Want To Be With You. Przed nami Giorgio Moroder i Philip Oakey i piosenka z filmu Electric Dreams. Utwór nosi tytuł Together in Electric Dreams. Będzie też kanadyjski duet Transex i Living On.

Za nami kanadyjski duet Transexa, przed nami brytyjski duet Dollar i Mirror Mirror. Potem grupa Blondie, Atomic, a także Pointer Sisters i Jump.

To było trio Pointer Sisters i Jump, a już za chwilę grupa Shalamar i I Can Make You Feel Good. Będzie też Nick Kershaw w piosence White Boy, a także grupa Was Not Was w nagraniu Walk the Dinosaur.

To był zespół What Not Was, a przed nami M.A.R.S. i Papam Devalom, kultowy hit dyskotek z lat 80. Potem L.A. Mix i Check This Out, a także Harold Faltermeyer i Axel F.

Harold Faltermeyer, słynny temat z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Przed nami grupa Cold Cut i Doctor in This House. Będzie też formacja S-Express i Superfly Gang.

To był zespół S-Express i Superfly Guy, a przed nami Paul Harkas i utwór, którym debiutował. Ten utwór to 19. Potem Taffy, I Love My Radio i na koniec tego miksu Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.